jak strzały, jak dziwne hajku. Zbieraj se prachy a počet lajków.

jak strzely, jak dziwne hajdu. Zbieraj se prachy a počet lajku.